0: Radio SK. Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
2: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
3: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota, 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
6: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
5: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Białystok jedzie po więcej. Audi, Volkswagen i Skoda teraz jeszcze bliżej Ciebie. W grupie Fiedorowicz w Białymstoku czekają samochody nowe, używane, rodzinne i firmowe. Do tego atrakcyjne finansowanie, profesjonalny serwis i obsługa, która zna się na motoryzacji. Odwiedź grupę Fiedorowicz w Białymstoku. Czekamy na Ciebie w salonach Audi, Volkswagena i Skody. Więcej informacji na www.grupafiedorowicz.pl.

0: nas na szlaku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
3: I po reklamie.

0: szlaku.
1: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
2: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
1: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
2: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
1: A dotacje?
2: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
1: Daj numer.
2: 530 944 444.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
5: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
9: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
8: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
8: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
8: Daj numer.
9: 530 944 444.
10: I po reklamie.
11: Radio SK. Dites-moi d'où

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
2: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze Twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.

0: Jurowiecka 17. Wyróżnia nas jakość.
1: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 9. SK News. Jakub Konieczkowicz. Front burzowy przechodzi przez Polskę. IMGW wydał alertę pierwszego stopnia dla 14 województw. Chodzi głównie o wschodnią i centralną Polskę. Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły tylko część Podkarpacia. W prognozach burze, opady deszczu i lokalnie grad, a także porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S2 pod Warszawą. W rejonie węzła Warszawa-Okęcie doszło do kolizji. Jeden z pasów tunelu łącznicy S2 z S79 jest zablokowany. To zjazd m.in. na lotnisko Chopina. Aktywiści nad Morskim Okiem. Rusza protest organizacji prozwierzęcych w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Organizatorzy chcą jego kategorycznej likwidacji. Protest właśnie się zaczyna, ma potrwać do 21.
5: Godzina 9 w wakacyjną sobotę. Słuchajcie, to jest jeszcze wczesny poranek. To nie jest moment na jakiekolwiek domowe obowiązki. To jest czas, żeby spokojnie zjeść śniadanie. Potem bardzo długo pić kawkę na kanapie w salonie albo na balkonie. A dopiero potem się za coś weźmiemy. I to jest też dobry moment, żeby jechać na wakacje. Dosiadam się do was i obsługuję playlistę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W Radiu SK jak zawsze macie idealny zestaw hiciorów w długą podróż. Teraz Wiktor Waligura z bardzo wakacyjnym, rozluźniającym numerem. W końcu wakacyjny weekend mamy. Tak wam gra Radio SK.

Jeden z największych wakacyjnych hiciorów tego sezonu, Bebe Rexha i David Guetta, przepędzają nam te burze, które przez Polskę teraz przechodzą. Tak wam gra Radio SK 16 po 9, a to była demolka, słuchajcie, tak się właśnie wygrywa. Polscy siatkarze zdemolowali Brazylię w Lidze Narodów, wygrali 3-0. Nie oglądałem tego meczu, bo to o 3 nad ranem było, ale może Robert Lewandowski oglądał, bo siatkarze grali w Chicago, czyli w nowym mieście Roberta Lewandowskiego. No i może Robert Lewandowski w końcu zobaczył, co to znaczy dobrze grająca reprezentacja.

0: Zostańcie z Eską, bo za chwilę dosłownie gips i kukon ty masz.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie w podrasowanej eskowej wersji. Majestic i Bonnie M. SK równa się najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to nie jest jakieś tam puste hasło, bo u nas faktycznie zaczynają się hity i zaczynają się wielkie kariery. Teraz poznajcie młodą, światową gwiazdę. Nazywa się Stella Lefty, amerykańska wokalistka, która jest bardzo młoda, ma dopiero 23 lata, ledwo co studia skończyła. W młodości lubiła słuchać Taylor Swift, Miley Cyrus, aż w końcu zrobiła swój numer. Pierwszy, który tak poszedł szeroko. Słuchajcie, ten numer aktualnie podbija media społecznościowe, robi ogromne zasięgi, więc my go posłuchamy. Ten numer zaczyna się w Radiu SK. Stella Lefty i Boston, już teraz w SC.

przed chwilą gorąca nowość, teraz proszę bardzo, hit zawsze na czasie od Madonny. Z radiem SK nie ma nudy, a to pierwsza taka kara w historii Polski. Słuchajcie, ktoś dostał mandat za monitoring domowy. Ktoś sobie po prostu powiesił kamerę na swojej działce, tylko że ta kamera obejmowała też podwórko sąsiada i się sąsiad wkurzył, sprawę zgłosił i teraz Urząd Ochrony Danych Osobowych po raz pierwszy nałożył 26 tysięcy złotych kary. To trochę nieżyciowe, po co w ogóle taka kara, prawda? Przecież osiedlowy monitoring funkcjonował od zawsze i cały czas funkcjonuje. Nie zawsze to jest kamera, czasami to jest po prostu pani na emeryturze, która lubi chodzić i oglądać okolice. A poza tym, czy kamerę mamy, czy nie, to powiedzmy sobie szczerze, przecież i tak wszyscy wiemy, co

0: bardziej.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekipa SK Summer City rusza w trasę razem z partnerem akcji Województwem Podlaskim. Nakręcamy letni klimat w najważniejszych miejscach i na najgorętszych wydarzeniach regionu. Baw się na maksa i odwiedź Województwo Podlaskie. Łap nas na szlaku.
8: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Tabletka w Radiu SK. Taką wakacyjną wolność teraz czuje nasza słuchaczka Milena. Ona też jest w takim dobrym nastroju, właśnie w takim klimacie wstaje. Wstaje albo jeszcze śpi. Odsypia piątkowy wieczór, mam nadzieję, że nie kręci jej się w głowie. Milena, która zgarnęła eskowego kampera na weekend. Ona na pewno jest w dobrym humorze, bo ona się cenami paliwa nie przejmuje. Noclegami też, bo ma eskowy dom na kółkach jeżdżący. Na koszt naszego prezesa wszystko. I wy też tak możecie mieć. Już w czwartek komuś z was tego kampera, oczywiście zatankowanego i umytego, wyczyszczonego, komuś z was pod dom podstawimy. Tylko się zgłoście najpierw. Zgłoszenia przyjmujemy za darmo w eskowej apce na smartfony.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.

0: zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl. Zapraszamy.
2: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
6: I po reklamie.
7: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Specjalna komisja zbada przyczyny wypadku, do którego doszło wczoraj na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w Małopolsce. Wykoleił się pociąg towarowy.
8: Dokładną przyczynę określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o bezpośrednich przyczynach.
7: Mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe. W miejscu wypadku trasa kolejowa jest zamknięta. Uruchomiono komunikację zastępczą. Tylko przez ostatnią dobę zachodniopomorscy strażacy interweniowali 58 razy. To po wczorajszych burzach, które przeszły przez region, głównie działali przy wiatrołomach i zalanych posesjach. Front burzowy dalej przechodzi przez kraj. Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś centralną i wschodnią Polskę. Inspiracje, nowe doświadczenia i spotkania. W Szczecinie trwa festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Panie mogą skorzystać na przykład z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
9: Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują.
10: Panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa.
7: Festiwal potrwa do niedzieli.
11: Takie profesjonalne warsztaty na wakacje to nam facetom by się przydały, prawda? Jak robić profesjonalne zdjęcia drugiej połówce, bo my od tego na wyjazdach jesteśmy. Ale dobra, słuchajcie, teraz SK załatwia wam kosmetyki na fajne wakacje. Zostańcie z nami. No warto, bo za chwilę będzie też fajny mundialowy hit od Shakiry. Die, die. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 minuty po 10.

0: i Stick Figure to są hity na czasie na lato w Radiu SK, a teraz będziemy szukać idealnego startu wakacyjnego dnia.
1: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome Eveline Cosmetics.
0: I teraz uwaga, na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Grzybowem nad Bałtykiem. Tam jest nasza słuchaczka Ewelina. Cześć Ewelina.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam ze słonecznego Grzybowa.
0: A, słonecznego, czyli jeszcze dobra pogoda, no to perfekcyjnie. Co tam, jakie plany na dzisiaj, jak to u was wygląda?
2: No dzisiaj wybraliśmy się już na autobus do Kołobrzegu, może jakiś rejs, koło.
0: A to jak już wy jesteście po śniadaniu ogarnięci, to ja podziwiam, 17 po 10, ja się zazwyczaj o tej porze na wakacjach budzę. No właśnie, wasze zadanie na SK.pl polegało na tym, żeby dokończyć zdanie. Idealny wakacyjny dzień zaczyna się od, no ja uważam, że sam pobyt nad Bałtykiem to już jest dzień idealny, ale ty napisałaś, że ty lubisz wstawać o 6 rano. Czemu tak wcześnie?
2: Bo szkoda dnia, a pogoda nam się zapowiadała w sumie od samego przyjazdu do wyjazdu i tak się trzymałam, że 6 rano, nawet budziłam się wcześniej. Śniadanko, herbatka, kaweczka na balkonie i nad morze. 8 rano, pierwsza w wodzie. Mój mąż do 10 to już 3 razy się zdążył smarować.
0: To naprawdę wy szybcy strasznie jesteście, ale faktycznie no, jak normalnie chodzimy do pracy, to o 6 rano ciężko wstać, ale na urlopie jakoś to fajnie przychodzi, bo wiemy, że możemy długo na tarasie z tą kawką posiedzieć. Napisałaś też, że lubisz siedzieć na balkonie w stroju kąpielowym. Na wakacjach można, bo normalnie to byśmy się wstydzili sąsiadów, nie?
2: No nie wiem.
0: Ale wakacje właśnie są od tego, żeby coś takiego robić. Ewelina, teraz...
2: No i samo to, że godzinę wcześniej wstaję, żeby się dłużej popierniczać.
0: No i właśnie
2: to... jest najważniejsze.
0: To jest, no właśnie, dzięki temu urlop jest dłuższy, wykorzystuje się ten urlop. Ewelina, dostajesz zestaw kosmetyków Eveline Cosmetics serii Cerabiome na słoneczne, upalne wakacje.
2: Super, dzięki śliczne.
0: No i dobrej pozostałej części urlopu.

0: kiedy jesteście?
1: Wtorek.
0: No to jeszcze sobie troszkę odpocznę.
1: Jeszcze 3 dni laby.
0: Dobrego wypoczynku, trzymaj się, cześć.
1: A mogę pozdrowić?
0: Ano, śmiało, dawaj.
1: Pozdrawiam moją miejscowość, wioseczkę Pogorzała i siostrę i męża, którzy spędzają ze mną ten czas i przyszłych swatów.
0: No i poszło, dzięki, trzymaj się, cześć.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrowionka. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kosmetyki od Eveline Cosmetics, to wpadajcie na SKFL, tam za darmo się zgłaszajcie i jutro będzie kolejna szansa.
3: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiomes SPF 50 i ceramidami. Eveline Cosmetics.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: I po reklamie.

0: Britney Spears i jej hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 23 minuty godzina 11. Odpoczął sobie i już mu wystarczy. Słuchajcie, jest szansa, że Kamil Stoch wróci ze sportowej emerytury, przynajmniej częściowo. Członek sztabu szkoleniowego polskich skoczków, Stefan Horngacher, powiedział tak: pracujemy nad tym, żeby nieco częściej Kamil odwiedzał naszą drużynę. Może pomoże nam w niektórych sprawach zimą. Słuchajcie, moim zdaniem jest szansa. Przecież Wojtka Szczęsnego udało się ściągnąć z emerytury i do tej pory gra szczęśliwie w Barcelonie. To i Stocha się uda ściągnąć. Przecież od zakończenia kariery Kamila Stocha minęło już kilka miesięcy. Trochę sobie w domu pobył, odpoczął, pewnie ściany tam odmalował, w końcu przykręcił tę półkę, o którą żona prosiła i co pół roku przypominała. Myślę, że może mu zależeć na tym, żeby do skoków wrócić. Długo nie będzie trzeba namawiać.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
7: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
8: Nie.
9: Mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
7: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
7: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
7: Daj numer.
9: 530 944 444.
10: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: wakacje, zagrajmy w taką grę. Powiedzcie zdanie, które świadczy o tym, że jesteście na wakacjach, nie mówiąc wprost, że jesteście na wakacjach. Wiecie, o co chodzi? Mówię, że jestem na wakacjach, nie mówiąc, że jestem na wakacjach. Może coś w stylu, takie zdania, które zawsze słyszycie na wakacjach albo wypowiadacie na wakacjach. Na przykład, posmarujesz mi kremem plecy? Chodź ze mną poszukać łazienki. A z czym chcesz tę zapiekankę? Takie zdania, które świadczą o tym, że jesteście na wakacjach. Podrzucajcie swoje propozycje. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i za chwilę dalej gramy, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

A to proszę bardzo, nówka sztuka od Alexa Morena. Wszystkie hity zaczynają się w Wesce. To w tle brzmi jak jakaś imprezka na basenie w hotelu All Inclusive. Tak wam gra Radio SK w wakacyjną sobotę. No właśnie, niektórzy teraz na wakacje jadą, niektórzy z wakacji wracają, niektórzy po prostu mają weekend, no i pracujący też są. Ale teraz skupmy się na tym, że są

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej! Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata
2: gramy wam od północy.
1: Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie.

0: goście. Seagate. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe. Jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na seagatefestival.com. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK. SK.
3: Mamy weekend, a więc można trochę poszaleć. Wpadajcie dziś wieczorem do klubu Show, bo tam imprezka, na której można zgarnąć bilety na Festiwal Podlaskie dla Ciebie, który już 4 i 5 września odbędzie się na kampusie Politechniki Białostockiej. A na festiwalu wystąpią m.in. Mata, Grubson, PZ, Szeptucha, Kizo, Bledka, Zalia czy Wnorowski. A na placu za Białostockim Ośrodkiem Kultury dziś Silent Disco, czyli najcichsza impreza w mieście. 3 DJ-ów na 3 kanałach muzycznych zaserwuje różnorodne brzmienia. Każdy znajdzie coś dla siebie, a jeśli będziecie chcieli odpocząć od muzyki i porozmawiać, wystarczy zdjąć słuchawki i cieszyć się ciszą. Silent Disco startuje o godzinie 19:00. A w białostockich Heliosach masa propozycji dla każdego, m.in. Odyseja, Minionki, Straszydła, Wajana, Martwe Zło Ogień czy Toy Story 5.
2: SK. SK. SK. Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Jest 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. 3 auta zdarzyły się na Krajowej 32 w Wielkopolsce między Ptaszkowem a Granowem. 2 osoby są ranne, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci plan naprawy relacji między naszymi państwami. Szczegóły zna Jakub Krzyżak. Powiedz, co chce zrobić Zełenski.
6: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, Wołodymyr Zełenski chce otworzyć wszystkie archiwa ukraińskich służb dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Ukraiński prezydent zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
5: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Rycerze już zgromadzeni pod Grunwaldem. Dziś inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział w niej weźmie ponad 1000 rycerzy z kilku państw. Rekonstrukcja rusza o 15:00.
7: Powiedz mi, że jesteś na wakacjach, nie mówiąc wprost, że jesteś na wakacjach. Takie wyzwanie wam rzuciłem i Maciek pisze, że przed chwilą w samochodzie usłyszał. No przecież ci mówiłam, żebyś spakował. Temperatura rośnie, bo wiadomo, jak czegoś zapomnimy wziąć na urlop, to wiadomo, czyja to jest wina, prawda? Dorzucajcie swoje głosowy na Messengerze Radia SK, a ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Babalala, to się chyba nigdy nam nie znudzi. Gym Glass Heroes i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK, 17 minut po 11. Powiedz mi, że jesteś na wakacjach, nie mówiąc, że jesteś na wakacjach. W taką grę dzisiaj gramy i powiem wam, że co jedna głosówka to lepsza. Teraz Piotrek ma propozycję i to jest zdanie, które na wakacjach musi paść przynajmniej raz dziennie.
1: Kobieto, streszcza się, bo znów nie będzie co zjeść.
0: Tak jest, ale ona przecież musi makijaż uzupełnić, prawda? Wybrać odpowiednią stylówkę, żeby jakoś ładnie na mieście wyglądać, prawda? Żeby ładnie na zdjęciach wyjść, to też jest przecież ważne, przecież nie można wyjść w byle czym. A my, facecie, w tym czasie już czekamy.

0: przy drzwiach z zawiązanymi butami. I w tej samej stylówce od 3 dni. Radio
1: SK. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry.

0: montować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Wakacje we dwoje, Zalia w głośnikach i się robi romantycznie. Tak wam gra Radio SK w wakacyjną sobotę. A jakie zdania zawsze muszą paść z ust waszych albo waszej drugiej połówki na wakacjach? Sonia? A, czekajcie, Sonia mi nie gra. Jeszcze raz.
1: Idź zajmij dwa leżaki.
0: Ale po co? Słyszałem, że można po prostu wieczorem ręcznik na tych leżakach położyć i są podobno wtedy zajęte. Ale Sonia, to niesie za sobą pewne ryzyko, jak faceta wyślesz, żeby leżaki zajął, bo jak ciebie nie będzie przez dłuższą chwilę, no to padnie takie zdanie.
2: Szczególnie na All Inclusive to jest kelner one więcej kelner.
0: Adam po prostu dba o to, żeby się All Inclusive zwróciło. Powiedzcie, że jesteście na wakacjach, nie mówiąc, że jesteście na wakacjach. Cały czas czekam na głosowy na Messengerze Eski i za chwilę gram The Weeknda.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No, zabijecie po prostu.
8: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
18: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: praca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.

0: Ostatnia reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Kiss.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: To zapowiedź jutrzejszego wielkiego finału mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK, Argentyna kontra Hiszpania, Leo Messi kontra Lamine Yamal, jutro o 21:00, a tymczasem mamy wakacyjną sobotę. No i gramy tak, żeby wszyscy poczuli się jak na wakacjach, nawet jeśli do urlopu jeszcze daleko. Gromadzimy takie zdania, które na każdym urlopie pojawić się muszą. Gosia zazwyczaj słyszy to.
1: Mamo, pójdziesz ze mną pływać?
0: Ja wiem, co jest później. Wtedy Gosia do faceta mówi, weź ty z nim, iść mi się nie chce, ja rzeczy popilnuję.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4.

0: 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Zgłoszenia wyzwaniu na naszym torze.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
5: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. 24-letni kierowca ciężarówki zatrzymany. Wczoraj na S10 w okolicach Czerniewic nie zatrzymał się do kontroli. Staranował radiowóz i po spektakularnym pościgu uciekł. 24-latek trafił już do aresztu. Czeka na zarzuty. Zdaniem ekspertów w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
6: Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr. Ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
5: Rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliw niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
7: Długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
5: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Kąpieliska w Kluczborku i na Jeziorze Nyskim wyłączone z użytku. To przez zakwit glonów. Pozostałe kąpieliska na Opolszczyźnie są bezpieczne.
8: A teraz bardzo ważne pytanie od Kuby, uwaga!
9: Hej Eska, jest taki temat. Ty masz, to dzisiaj będzie na antenie?
8: Oczywiście, że będzie. Nawet w tej godzinie. Gips i kukon ty masz, na pewno się pojawi. A tak poza tym doinformuję, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Słuchania. Najlepiej świętować z Radiem Eska. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: dla głośników. Jeden z najbardziej imprezkowych numerów, jakie ostatnio powstały. To są właśnie wakacje z Radiem SK w sobotnie popołudnie 18 po 12, Alkswell i Bon. A jeśli potrzeba wam więcej imprezkowych klimatów, no to odpalajcie SK Live Remix. W każdy piątek po 18 w Radiu SK lecą najlepsze sety DJ-skie od najlepszych producentów. Gra u nas Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu innych. I dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy dla was także w sobotę po północy. Także jeśli dzisiaj wam się szykuje jakaś domówka albo ognisko ze znajomymi, polecam odpalić SK w tle, nie pożałuję. A może komuś teraz potrzeba takich imprezkowych klimatów do sprzątania na przykład? Możecie to zrobić. SK Live Remix gra non-stop w SK-owej apce na smartfony.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry

0: Magic System w Radiu SK. Jest energia dla tych wszystkich, którzy jeszcze się nie wzięli za sobotnie obowiązki, to teraz już wymówki nie ma. Tak wam gra Radio SK, to wakacyjne hity na czasie. No i ważna informacja dla tych, którzy w najbliższym czasie urlop zaczynają. Pozwólcie, że wam zacytuję jeden z wielu nagłówków w internecie. O upałach na razie możemy zapomnieć, długotrwała fala zimna coraz bliżej Polski. No tak, słuchajcie, w najbliższym czasie będzie grzmiało, wiało, będzie zimno. Krótko mówiąc, od upału odpoczniemy i to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo uwaga, napisała do nas słuchaczka Iza, Polka mieszkająca w Barcelonie i ona mówi tak, że tam nawet w nocy jest około 30 stopni i ciężko normalnie funkcjonować i że za 10 dni zaczyna urlop w Polsce i już się nie może doczekać, aż do nas przyjedzie i się trochę schłodzi. Także słuchajcie, nie narzekajmy na tę polską pogodę, bo niektórzy o czymś takim marzą, a my to mamy na co dzień. Ale zaraz, skoro Iza przyjeżdża do Polski, to znaczy, że się jedno mieszkanie zwolni w Barcelonie.
1: Więcej, jeszcze więcej.

0: nocy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
7: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze Twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.

0: sushi. Jurowiecka 17. Wyróżnia nas jakość.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Teen Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: taki wakacyjny hicior, że aż by się chciało z nim wskoczyć do morza. Użel na antenie Radia SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Za chwilę stery przejmuje Mati Fuczyło. Znaczy, ja bym chciał, żeby przejął stery, ale słuchajcie, Mati ma ten sam problem, który ma wiele osób dzisiaj, czyli burza Matiego złapała w sklepie. Jak tam u ciebie, jak sytuacja?
1: To znaczy, burza to mnie nie złapała wcale w sklepie, drodzy słuchacze Radia SK. Już do was biegnę, bo właśnie wyszedłem z galerii handlowej. Słuchajcie, wiem, w tym momencie powinienem być już w studiu, ale w tym momencie jestem na chodniku, gdyż właśnie przestało padać. Biegnę do was, słyszymy się o 13, mam nadzieję, że dobiegnę, słuchajcie.
0: Więc jeśli widzicie taką biegnącą osobę, zmokniętą całą, to prawdopodobnie to jest Mati Fuczyło, który za chwilę się spóźni do pracy, ale mam nadzieję, że szef nie słucha.
1: Szefie, przepraszam, a nawet jak słuchasz, to ja będę po prostu... Nie chciałbym być taki mokry na antenie, wiecie jak jest, bo to widać w radiu.
0: Oczywiście, że tak. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowości w nosach. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niezbytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.

0: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Nie macie pomysłów na to, jak spędzić lato? Julia Łata, ruszam z pomocą. Już za tydzień w sobotę wszystkie drogi prowadzą na Horten Arenę. Wraca Ekstraklasa. W pierwszej kolejce Jagiellonia Białystok podejmie u siebie koronę Kielce. Żółto-czerwoni będą potrzebować naszego wsparcia, by rozpocząć sezon od zwycięstwa. Początek starcia przy Słonecznej o 14.45. 2 sierpnia warto zrobić sobie wycieczkę z Białegostoku do Grodziska. Tam masa atrakcji. Będą lokalne przysmaki, animacje dla dzieci, występy sceniczne i niezapomniana atmosfera. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Bajera. Na miejscu spotkacie też nasz letni patrol Eska Summer City. Będą konkursy i wakacyjne eskowe gadżety do zgarnięcia. A jeśli chcecie potańczyć, to wpadajcie dziś do Rokoko Summer. Tam DJ zaserwuje najgorętsze kawałki. Do tego orzeźwiające napoje, leżaki i wakacyjna atmosfera. Wszystko w sercu miasta.
3: Eska. Eska. Eska. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci. To po wypadku na Krajowej 10 w miejscowości Nowa Góra niedaleko Płocka. Samochód uderzył w ogrodzenie. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 4 pseudokibiców zatrzymanych. Są podejrzani o napad na przypadkowe osoby w Austrii. 2 mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski na lotnisku. 2 pozostałych w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. A przypomnę, w napadzie z zeszłego roku na autostradzie A9 w Austrii grupa pseudokibiców zatrzymała samochód 2 Chorwatów. Pobili ich i zdewastowali pojazd. Jak do tej pory za ten napad przed sądem wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Warunki są dobre, jednak mogą nadejść burze. To na szlakach turystycznych w Beskidach ostrzegają GoProwcy. Na górskie wędrówki przypominają szczególnie o odpowiednim ubiorze. W podobnych warunkach turystycznych, jak również o burzach, informuje Karkonoski Park Narodowy.
7: My coś o burzach wiemy w Radiu
8: Bardzo
7: Eska,
8: się utożsamiam z tą radą o dobrym ubraniu. Słuchajcie, nie idźcie dzisiaj na spacerek w klapeczkach, jak ja do pracy. To jest błąd. Dotarłem.
7: Ale to słuchajcie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Warto robić formę na lato, bo się może właśnie w takich sytuacjach przydać, żeby przed burzą uciekać
8: do
7: pracy.
8: Co się człowiek nabiegał.
7: Mati Fuczyło z wami zostaje.

0: To nowość od Stanach, ITP ITD. I 18 minut po 13. Ustaliliśmy już to, że ledwie udało mi się tutaj do was zdążyć, bo złapała mnie taka potężna burza. No ale jestem. I pomyślałem, że no, może spacerek w klapkach będzie idealnym pomysłem na to, żeby dotrzeć do pracy. Nie był. Nie róbcie tego w domu, naprawdę. To jest sobota z SK Mati Fuczyło, cześć jeszcze raz, ale skoro ja już dzisiaj zaliczyłem darmowy prysznic, nie chcielibyście mnie teraz widzieć, no to pytanie, jakie przygody zaliczyliście ostatnio wy, a może nawet dzisiaj? Może nie tylko mnie dzisiaj złapał deszcz? Co u was? Jakie przygody was ostatnio spotkały? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. No może nie tylko ja jestem teraz taki mokry, no i z kimś się mogę utożsamić, albo ktoś ze mną. Radio SK. Wysyłajcie głosówki, a ja zaraz nas wszystkich rozgrzeję. Benson Boone, sorry I'm here for someone else.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99.

0: Za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach, od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: I po reklamie.

0: Physical to Dua Lipa w Radiu SK. A możemy tak trochę zamieszać i zagrać coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo są takie nowości, które naprawdę potrafią zaskoczyć, tak jak mnie dzisiaj ten deszcz. No i nie tak dawno ukazał się kawałek, który poniósł się szeroko po internecie, jak szalony. No i przeczytam komentarz spod teledysku do tego kawałka. Uwaga, cytuję. Słuchałem tego na słuchawkach, miałem wrażenie, że ktoś za mną idzie, odwracam się, a to przechodzi ludzkie pojęcie. A kto to ludzkie pojęcie przechodzi? On nazywa się Per Jean, a jego nowość to Sama i my gramy to w Radiu SK. Radio SK. A na Instagramie Radia SK możecie zobaczyć nowy teledysk do tego utworu z Łukaszem Zduńczykiem i Kasią Węsierską.

0: Tayo Cruz i Break Your Heart w Radiu SK. 24 minuty zostały już do godziny 14. To jest SK, ja to Mati Fuczyło. No i dostaję od was głosówki w temacie tej mojej dzisiejszej małej tragedii. Wybrania się do pracy w klapkach, no i złapania mnie przez deszcz. I to taki spory deszcz. Ale słuchajcie, Adam rzucił nową perspektywę na tę kwestię. Uwaga, głosóweczka od Adama.
1: Siema Mati, słyszałem twoje dwa wejścia do telefonicznej, że niedawno na antenie. Dobrze, że mogłeś i wybrałeś się do pracy w klapkach, to tego dobrze o tym świadczy, że tutaj jest taka aura, woda zalała pół miasta, są że klapki i ręcznik, idealnie się przydadzą, pozdrawiam.
0: Każdy ma takie plażowanie, na jakie zasłużył. A u was dzisiaj jak? Wysyłajcie głosówki, mam nagrody.

0: Weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Szlaku.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
4: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
3: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
4: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
3: A dotacje?
4: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
3: Daj numer.
4: 530 944 444.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: To DJ Goja i Jason Derulo. Mi Chico. I to jest w ostatnich dniach naprawdę ogromny hit. Ja wyobrażam sobie siebie w jakimś takim jacuzzi, słuchając tego utworu. A wy? On pasuje w sam raz, prawda? No ale pasuje też na imprezę, jeżeli jeszcze dzisiaj chcielibyście sobie taką urządzić. Fajnie by było. No a brakuje wam już tylko playlisty. Wiadomo, że to jest zawsze najtrudniejsze wybrać. No co zagrać? Co zagrać? Potem ktoś podchodzi i mówi, a weź zagraj to, a weź to zagraj. I tak dalej. No to lepiej zdać się na innych. Niech ktoś o tym pomyśli za was, niech już przygotuje wszystko. No i my możemy tym kimś być. Włączcie Eskę dziś w nocy, gramy Eskę Live Remix, najlepsi DJ-e świata grają u nas swoje sety. A to między innymi Armin Van Buuren czy Lost Frequencies, a więc błędów to tam na pewno nie będzie. Same dobre muzyczne wybory. W apce też można słuchać przez całą dobę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Bezpłatne medyczne studium Expert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Expert w Białymstoku. Szczegóły na expert-edu.pl. Zapraszamy.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w

0: kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w

0: 11.40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

0: I po reklamie.
1: Eska. Eska. Summer.
2: Łata, mam parę propozycji na wakacje. W Białymstoku trwa festiwal Podlaska Oktawa Kultur. To wielkie święto folku. Jutro na scenie na rynku Kościuszki wystąpią zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Dresze, Orkiestra Świętego Mikołaja oraz Fanfara Station. Koncerty startują o 17. Już za tydzień w weekend w stolicy Podlasia festiwal koszykówki. To będą dwa dni sportu, rodzinnej zabawy i bezpłatnych atrakcji. Wśród nich m.in. minikamp koszykarski dla dzieci i młodzieży z całej Polski oraz rodzinny piknik z koszykówką u Żubra. To na boiskach przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. A koniec lipca zapowiada się koncertowo. 25 lipca w Giżycku, a 31 w Ełku koncerty SK Music Tour. Wystąpią Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Tede oraz Tilaf. Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol SK Summer City. Będą konkursy i eskowe gadżety do zgarnięcia. Wpadajcie i bawcie się razem z nami.
1: SK Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na jeziorze Niegocin w Giżycku. Skuter wodny uderzył w nawodną stację paliw. 3 osoby są ranne, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
5: 11-latek pływający wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu, skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową, wybijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
4: Ucierpiał chłopiec oraz 2 osoby przebywające w okolicach stacji. 11-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR-u. Front burzowy w centralnej i wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia i MGW dotyczą aż 14 województw. Część Podkarpacia objęły ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze z deszczem i silne porywy wiatru mogą występować do późnego wieczora. Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o trzecie miejsce. W nim dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia.
6: Dwie potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinałowych. Myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to trzecie miejsce powalczyć.
4: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Pierwszy gwizdek dziś o 23:00.
7: Dostałem przed chwilą głosówkę od Piotrka.
8: Pogoda normalnie jak na grillu. Smaży, smaży, aż wysmaży.
7: Słuchaj, ja nie wiem, gdzie tak smaży, smaży, aż wysmaży, ale duża część Polaków ci zazdrości, zazdrości, aż zazdrości. Ale niech smaży. Matifu czyło, Temper City, Self-Aware, zaczynamy.

0: Hold Us. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. 17 minut po 14, to jest sobota, to jest Radio SK. Słuchajcie, widziałem wczoraj filmik, na którym jeden z polskich raperów został obrzucany jajkami na własnym koncercie. Nie do końca wiadomo, co tam się wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło, ale się wydarzyło. No i powiem szczerze, ja myślałem, że takie rzeczy to dzieją się tylko w filmach. No, bisu raczej tam nie było, no i omletu też raczej z tego nie będzie. Damiano Dawid, The First Time, to już za chwilę Weste, będzie też Kaigo.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Codziennie jest czas.

0: Biedronka.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.

0: Jak romantycznie, prawda? Sienna Spiro, Great Expectations. 25 minut zostało do godziny 15. Sprawdzam, co dzisiaj u was, jak wygląda sytuacja. No to, że ja dzisiaj bardzo zmokłem biegnąc do was, to już ustaliliśmy. Ale jak się okazuje, nie tylko ja. Nathan wysłał głosówkę.
1: Nie ma. Ja łączę się w bólu, bo aktualnie rozważam catering po klientach. Co przeschnę trochę w aucie, to zaraz znowu wychodzę na chłodny prysznic. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, ale słuchaj, brzmi to całkiem nieźle. W aucie sauna.

0: A poza autem prysznic. Wszystko się zgadza. Tak dokładnie powinno wyglądać saunowanie. Szkoda tylko, że to takie niezaplanowane.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S20 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
9: Białystok jedzie po więcej. Audi, Volkswagen i Skoda teraz jeszcze bliżej Ciebie. W grupie Fiedorowicz w Białymstoku czekają samochody nowe, używane, rodzinne i firmowe. Do tego atrakcyjne finansowanie, profesjonalny serwis i obsługa, która zna się na motoryzacji. Odwiedź grupę Fiedorowicz w Białymstoku. Czekamy na Ciebie w salonach Audi, Volkswagena i Skody. Więcej informacji na www.grupafiedorowicz.pl.
10: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota, 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
13: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
12: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie. SK.

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls. No, ja mam ważną wiadomość. Podwyżki będą... Nie żartuję, właśnie się o tym dowiedziałem. Problem polega tylko na tym, że to będą podwyżki ceny na stacjach paliw. No niestety, no ale są podwyżki, nie skłamałem. Eksperci mówią, że w przyszłym tygodniu może być nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze drożej. Ja chyba przykryję auto kocykiem, niech sobie odpocznie w garażu.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Czujo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij

0: złotych. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.

0: 6 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozmaczny zapach obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozmaczny zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niezysku nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Przez całe lato SK rozkręca wakacyjne imprezki. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour. W przyszły weekend nasza trasa zatrzyma się w Giżycku, a razem z nami królowa polskiej sceny. W sobotę na plaży w Giżycku zagra Maryla Rodowicz. Kolejny punkt SK Music Tour to Ełk. Tam 31 lipca zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, zespół T-Love czy Tede. Ta impreza również jest darmowa. Byłem wczoraj oddać butelki w automacie i prawdopodobnie pobiłem jakiś rekord. Przy trzecim worku to już nawet byłem zestresowany, bo czułem oddech pana za mną na plecach. No takie mam przygody właśnie, może wy macie lepsze. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ktoś mi mówi, że wasze przygody są ciekawsze. Tame Impala, Jenny i Dracula. Tak gramy o 15.00.

0: SK.
1: Hity na czasie.
0: Na lato. Na lato.
2: Ay,

0: Mamy mecz. Mecz o trzecie miejsce na mundialu. Francja zagra z Anglią, to o 23:00. No trzeba jeszcze trochę poczekać. Testuje nas ten mundial, prawda? Bo ta 23:00 to i tak wcale nie najpóźniejsza z godzin możliwych mundialowych meczów. Któraś z tych drużyn, czyli albo Francja, albo Anglia, będzie zadowolona, chociaż trochę, bo pewnie chcieliby być w finale. No i któraś, delikatnie mówiąc, zadowolona nie będzie, ale jedno wiadomo na pewno...
1: Będzie się działo!
0: Macie faworyta? A jutro finał.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Pep. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: I po reklamie.

0: Feel This Moment to Pitbull i Christina Aguilera Veste. A to jest Sobota z Eską, to są hity na czasie i hitem jest też dzisiejsza pogoda w prawie całej Polsce, no bo w prawie całej Polsce są alerty przed burzami, są alerty przed jakimś deszczem szalonym, a i tak dalej, więc uważajcie na siebie dzisiaj. No nie brzmi to jak idealna weekendowa, wakacyjna pogoda. Takiej bym wam życzył, no ale no niestety, no jest jak jest. Ale sytuacja niedługo się uspokoi i wtedy można na przykład wybrać się gdzieś na urlop, nawet taki szybki, i my możemy wam w tym pomóc. Eska dowozi kampera, w każdy czwartek nasza ekipa przyjeżdża do was kamperem zatankowanym do pełna, a kluczyki na przedłużony weekend zostawiamy wam. No i możecie pojechać dokąd tylko chcecie, naprawdę. No to zastanówcie się, gdzie wybralibyście się wy i zgłoście się za darmo w aplikacji Radia Eska.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Ekipa SK Summer City rusza w trasę razem z partnerem akcji Województwem Podlaskim. Nakręcamy letni klimat w najważniejszych miejscach i na najgorętszych wydarzeniach regionu. Baw się na maksa i odwiedź Województwo Podlaskie. Łap nas na szlaku!
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
9: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
8: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
8: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
8: Daj numer.
9: 530 944 444.

0: 6 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
3: I po reklamie.

0: barwy to coś.
1: No i wszyscy elo. To coś, tak nazywa się ten hit, a to White 2115, Palar, Vivi Simony, Mercury Veste. Tak gra SK latem, żeby nawet jeżeli lata trochę brakuje, to było chociaż w głośnikach. Swoją drogą właśnie dowiedziałem się, że dziś jest dzień słuchania. No to świętujcie dalej ze mną i z hitami na czasie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
8: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

0: sushi. Jurowiecka 17. Wyróżnia nas jakość. Małgoszka,
1: mówią mi. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Już w przyszłym tygodniu za darmo zobaczymy prawdziwe światowe gwiazdy. Przed nami Łódź Summer Festival. To największa impreza w Polsce miejska. Łódź zamieni się w festiwalowe miasto. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille czy Natalie Imbruglia, którą znacie z hitu Torn. Wśród polskich artystów też mocna reprezentacja. Na Łódź Summer Festival zagra Dawid Kwiatkowski, Zalia, PZ, Mata, BDOS 2115 czy White 2115. Impreza rusza w piątek, potrwa do niedzieli. SK będzie tam razem z wami, bo szykujemy niespodziankę. W Radiu SK mam dla was hit, który pewnie jutro usłyszymy w przerwie przed drugą połową finału mundialu. Shakira, Die Die będzie, a wcześniej jeszcze Mans Zelmerlow, no i jeszcze wcześniej jestem ja. Mati Fuczyło, cześć!

0: przy tym hicie to lato mogłoby trwać cały czas, prawda? Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata. To jest Eska, a ja mam dobrą wiadomość. Tak naprawdę do ostatniego dnia lata to zostało nam jeszcze 67 dni, a do końca wakacji 44. I ta druga liczba wydaje mi się, że potrafi podzielić, prawda? Bo rodzice odliczają, młodsi no raczej proszą o to, aby czas się zatrzymał. Why, Shawn Mendes to już za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten hit już dobrze znamy, prawda? To Sanach i Daria Zawiałow, to Eldorado. 30 minut zostało do 17. Może coś nowego teraz? Co wy na to?
1: Zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. To teraz przeniesiemy się na Ibizę albo gdzieś, gdzie klubowe hity da się usłyszeć w naprawdę dużych ilościach. No to może być też SK dziś w nocy. No, w końcu przed nami SK Live Remix z setami najlepszych DJ-ów, ale zanim to, a to jeszcze rozgrzewka i nowość, a tak poza tym mamy weekend, więc może poczujmy klimat weekendu. Meduza, Khalid, weekend. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

A i tak brzmią hity na latowesce. To Will Smith i Miami. To teraz może lecimy na wakacje? Co by na to? Słuchajcie, zmieniło się to, jak wybieramy miejsca, do których się... No właśnie, wybieramy na wakacje, bo jeszcze niedawno Polacy zazwyczaj wybierali jak najcieplejsze kierunki. Zresztą sam taki byłem, sam tak miałem. No i to się, słuchajcie, zmieniło. Według ekspertów teraz wolimy jeździć tam, gdzie jest zimniej. Naprawdę, no żeby trochę się schłodzić, no bo upały to i tak już mamy w domu. No i na przykład coraz częściej latamy do Estonii czy na Litwę.

0: zamiast do Turcji czy Egiptu. I w sumie ja to nawet rozumiem, bo to jest całkiem miłe uczucie, gdy klapki nie topią się pod stopami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej, jeszcze więcej. Teraz.

0: Sujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2 plus 2 gratis.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
2: I po reklamie.

0: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska.
16: Już jutro finał mundialu, a wspólnie możecie go obejrzeć na Młynowej. Tam ogromny telebim, strefa gastro, orzeźwiające napoje, leżaki i parasole. Wpadajcie i kibicujcie wspólnie swoim faworytom. Mecz startuje o godzinie 21:00, a w środę na

0: Nowe i bezpłatne zajęcia taneczne to dobra okazja, by nauczyć się salsy, poruszać bioderkami i poznać nowych ludzi. Wpadajcie od 21. Od czwartku do soboty w Tykocinie Festiwal Królewskie Śpiewanie. To będą 3 dni muzycznych emocji nad Narwią. Wystąpią m.in. Igor Herbut i grupa Lemon, Raz, Dwa, Trzy i Leszek Możdżer. To wszystko w Amfiteatrze nad Narwią. A 25 i 26 lipca na boiskach obok 1. Liceum w Białymstoku odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Koszykówki. W programie Krzysztof Sulima Camp, czyli bezpłatny mini camp koszykarski dla dzieci i młodzieży oraz rodzinny piknik z koszykówką u żubra.
1: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: Kazimierz Dolny jest aktualnie zagłębiem polskiej muzyki. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu Kazimiernication. Na scenie pojawi się m.in. Natalia Przybysz czy Paktofonika. Na tej imprezie miała też zagrać Kaśka Sochacka, ale niestety nie da rady wystąpić. Wczoraj poinformowała, że niestety dopadł ją wirus, ale znalazła godne zastępstwo. Zamiast Kaśki na scenie pojawi się Artur Rojek. Spojrzałem przed chwilą na transmisję z Tour de France. Wyścig trwa już 2 tygodnie. Dzisiejszy etap ma ponad 150 km, a panowie pod górę jadą 50 km na godzinę i to przez miasto jeszcze. Żeby tylko mandatu nie złapali, wy też nie złapcie. Mati Fuczyło, cześć!

0: 14 minut po 17. A to księżniczka od Sylwii Grzeszczak. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was, jak tam sobota. I okazuje się, że no tak, sobota może i jest, ale u niektórych uśmiechów brakuje. Radek się nagrał.
1: A ja mam ciche, mam nadzieję, tylko godziny z dziewczyną, bo niestety stwierdziła dzisiaj, że nigdzie nie chce jej zabrać, więc no, trzeba to jakoś ogarnąć. Pozdro.
0: Radek, ja nie chcę nic mówić, ale rozwiązanie nasuwa się samo. No to myśl już tylko nad miejscem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już za chwilę Wesce, a tobie Radek dobrej zabawy na wyjściu.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia.

0: Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

Ciekawe, czy jutro zaśpiewa ten kawałek. No fire. Shakira, Hips Don't Lie, bo przypomnę, że jutro przed nami historyczne wydarzenie. No po pierwsze finał mundialu, wiadomo, Hiszpania, Argentyna, ale finały mundialu, no to już w historii mieliśmy. Za to nigdy wcześniej nie było jeszcze występu muzycznego w przerwie meczu finałowego na piłkarskich mistrzostwach świata. Nigdy! A teraz będzie. Wiadomo, że piłkarze na boisko wrócą po dokładnie 18 minutach i 30 sekundach, a część muzyczna ma potrwać 11 minut i 30 sekund, dokładnie. No i w tę króciutką chwilkę na scenie mają pojawić się, uwaga, Shakira, Madonna, Justin Bieber,

0: Czy BTS? Ciekawe, kto będzie bardziej zestresowany, artyści czy techniczni, którzy odpowiadają za to, żeby wszystko poszło zgodnie z planem co do sekundki. A jeżeli jeszcze kibice będą chcieli bisu, co wtedy?
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja. Rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
15: I reklamie.
1: Eska.

0: Whatever Turns You On to Axwell i Bon w Radiu SK. 8 minut zostało do godziny 18. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę na takie klubowe brzmienia, to jeszcze dzisiaj w nocy możecie ich się spodziewać w Radiu SK. W końcu SK Live Remix wraca nie tylko w piątki, ale też w soboty. A więc dziś w nocy możecie spodziewać się miksu pod najlepszych DJ-ów świata. A jednym z najlepszych DJ-ów świata jest Paweł Bogaj, który właśnie się zameldował w studiu. Dobiegł. Ja dzisiaj nie dobiegłem, wiesz?
1: Właśnie Łukasz mi mówił. Sprzedał cię po prostu. Powiedział, że nie dobiegłeś, musiał czekać dłużej.
0: Musiał. Ale to zobacz, nie tylko tobie mnie sprzedał, ale też sprzedał mnie wszystkim słuchaczom Radia SK. I teraz ja się jeszcze sam sprzedałem, ale ty dobiegłeś, to tak z tego co widzę, to deszcz nie pada.
1: No
0: to
1: nie, nie pada. Stało? Dzisiaj jest wieczór, no u nas jest fantastycznie.
0: No to u nas jest fantastycznie, z Pawłem będzie jeszcze bardziej fantastycznie, z tego co widzę hity są, Wiktor Waligura będzie, no i Paweł będzie, a jak Paweł będzie, no to imprezka musi się udać, tak?
1: Oczywiście, no, zapraszam.
0: No to zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policjalne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczny, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczny, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorzeczu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
8: Mamy weekend, a więc można trochę poszaleć. Wpadajcie dziś wieczorem do klubu Show, bo tam imprezka, na której można zgarnąć bilety na Festiwal Podlaskie dla Ciebie, który już 4 i 5 września odbędzie się na kampusie Politechniki Białostockiej. A na festiwalu wystąpią m.in. Mata, Grubson, PZ, Szeptucha, Kizo, Bledka, Zalia czy Wnorowski. A na placu za Białostockim Ośrodkiem Kultury dziś Silent Disco, czyli najcichsza impreza w mieście. 3 DJ-ów na 3 kanałach muzycznych zaserwuje różnorodne brzmienia. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli będziecie chcieli odpocząć od muzyki i porozmawiać, wystarczy zdjąć słuchawki i cieszyć się ciszą. Silent Disco startuje o godzinie 19:00. A w białostockich Heliosach masa propozycji dla każdego, m.in. Odyseja, Minionki, Straszydła, Wajana, Martwe Zło Ogień czy Toy Story 5.
7: Eska. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
9: Ogromne zainteresowanie koncertem Ewy Farnej. Kilka tysięcy biletów zginęło w zaledwie 9 godzin. Artystka ekspresowo wyprzedała wszystkie wejściówki na koncert na warszawskim Torwarze, a ten już 28 kwietnia w przyszłym roku. Ewa Farna zapowiada show z okazji 20-lecia działalności artystycznej, no a świętowanie rozpoczęła w Czechach, gdzie mieszka na co dzień. Udało jej się wyprzedać 3 stadiony, a teraz postanowiła docenić też swoich polskich fanów.
5: Imprezka.
7: Imprezka.
5: Imprezka. Imprezka.
9: 18 na zegarach. Zaczynamy oficjalną sobotnią imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj obchodzimy też Światowy Dzień Słuchania. No więc idealnie jest teraz włączyć Eskę i bawić się do hitów na czasie i słuchać ich uważnie. Paweł Bogaj, zapraszam.

Radio Esko. A muzycznie na początek zaproponuję coś od Wiktora Waligury. On będzie śpiewał o czterech porach roku, ale nie, my nadal cały czas w letnim vibe'ie.

ognia w jednym kawałku. Fire, Fire, Shimza. Niedawno grał w Polsce. Ja sobie sprawdziłem przed chwilą jego najbliższe koncerty. I uwaga, Rumunia, Hiszpania i Włochy. Tak to się przedstawia, jeśli chodzi o Shimzę. 7,5 minuty po 18. Bawimy się wspólnie. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To są najlepsze hity na czasie. Słuchajcie, na Messengerze widzę, że bawią się z nami, uwaga, znajomi Magdy. Pozdrawiamy, którzy wpadli do niej na urodziny. I o tym spotkaniu informuje nas koleżanka Kinga. Oczywiście pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz przy Esce grillują, balują się, no i spotykają się ze znajomymi. Jak się spotyka ze znajomymi, to warto, warto zadbać o coś do jedzenia. Teraz Bydgoszcz, tam się przenieśmy, słuchajcie, no bo Bydgoszcz płonie. I to nie po papryczkach chili. Właściciel pizzerii Jolanta przeżył chwilę grozy, pewnie widzieliście ten filmik w internecie. Klient odmówił zapłaty 333 zł za zamówienie, zamówił dużo pizzy, no i nie odebrał. Zamiast wyciągnąć portfel, zaczął grozić, uwaga, wysadzeniem lokalu w powietrze. Teraz agresorem zajmuje się policja. No ale tak sobie myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby grozić wysadzeniem pizzerii? No strach pomyśleć, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że w menu jest hawajska. Radio SK. A u nas menu Black Eyed Peas.

0: Dobrze, że państwo nie mają kamer w studiu Radia SK, bo przyznaję się, tańczyłem. Gips, kukon, ty masz, to jest number two, jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę Radia SK. Wczorajsze notowanie sprawdzajcie na sk.pl i oczywiście jak wam się podoba jakiś numer, no to śmiało, proszę głosować. Kciuk do góry. 18, już prawie 19 minut po 18. Ostatnio, słuchajcie, w internecie popularny jest ten dźwięk. Proszę się skupić.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie Rabusz! Masuj moje uda!
0: I ja nie ukrywam, że na przykład mi też by się przydał taki Roman. I taki masaż. Ja ostatnio bardzo, bardzo narzekałem na ból pleców, szczególnie okolice lędźwi. Pozdrawiam tych, którzy no, mają to samo. I jeszcze jakieś zakupy przed meczem Anglia-Francja też by się przydały, jeśli już jest taki Roman, który zrobi nam wszystko. Proszę się zgłaszać. Jeśli ktoś ma podobne potrzeby, no to my mamy takiego radiowego Romana i on spełni wasze wszystkie zachcianki. Dajcie znaka na eskowym Messengerze, czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór. Zbieram oczywiście listę zamówień, a na te szalone pomysły odpowiem eskowymi pakietami nagród. A też dorzucę świeżutki magazyn Radia SK, SK Story, także jest o co walczyć. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Eskowy Messenger czeka, klikajcie w mikrofonik, no i gadajcie!

0: Oczywiście Hoggle. I ile uszu, tyle koncepcji, co on tam śpiewa. Niektórzy mówią, że tam jest turynata i na końcu jest champagne. Ja się trzymam tej opcji. Sobota, champagne, oczywiście bezalkoholowy, jak najbardziej czasami wchodzi. Ważne, że buja. I to jest najważniejsze, jeśli chodzi o hity na czasie. Moving in the Sun, jakbyście szukali w internecie. 18.27 dokładnie. To jest oczywiście sobotnia imprezka. To jest też jednocześnie wakacyjna imprezka. Takie są najlepsze. I znalazłem idealny temat właśnie pod te wakacyjne klimaty. Podobno wakacje to jest najlepszy czas na odchudzanie. Tak twierdzą naukowcy w internecie. No, łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Zwłaszcza jak się poczuje zapach gofra nad morzem. Chociaż później patrzy się na cenę i jakoś to odchudzanie idzie.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: nas na szlaku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Larsson w Radiu SK. 41 minut po godzinie 18. Proszę zrobić głośniej. Aneta pozdrawia z Atlanty. Oczywiście pozdrawiamy. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Proszę się chwalić na SK-owym Messengerze. Albo zadzwońcie 664-402-302. Linia też jest otwarta. Tutaj Aneta napisała, że potrzebuje w sobotę cienia. Troszeczkę chociaż. Bo u nich jest teraz 90 stopni. Ja się przeraziłem, ale sprawdziłem. To chodzi o Fahrenheity. Czyli na polskie to będzie jakieś 32 stopnie Celsjusza. Trzymajcie się tam w Atlancie. A dopiero jest 12:40 u nich. Także pozdrawiam wszystkich Polaków podłączonych na emigracji. Kochamy was i pozdrawiamy. Wracajcie do domu. Słuchajcie, internet jeszcze nie ochłonął po wielkim powrocie. A tu proszę, mamy kolejny odcinek telenoweli do sieci. Trafił właśnie filmik, ale są też zdjęcia, na którym pani Mandaryna buszuje między gablotami z biżuterią. I świadkowie przysięgają, że no wjechała grubo. Wjechał gruby kaliber. Celebrytka mierzyła pierścionki z diamentem w wielkości dorodnej truskawki. Pierścionek wielkości truskawki. Czajcie to? No w tej całej historii największy nie był pierścionek, tylko rachunek za ten pierścionek. Jak nic. A teraz bardzo fajny numer.

0: Informacja, to jest oczywiście sobotnia imprezka. Ja przypominam, cały czas czekam na wasze wiadomości. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, Mateusz teraz, świeżo upieczony tatuś.
1: Pierwsze dni mężczyzny po porodzie dziecka są naprawdę fantastyczne. Aha. Potem żona wraca do domu.
0: Radio SK. Ja się zastanawiałem długo, czy to puścić, czego nie puścić, ale pff, niech się Mateusz martwi.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Borys Szyc.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.

0: i po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Finał Mundialu to nie tylko sportowe wydarzenie, to będzie festiwal muzyczny z wielkimi gwiazdami. Już jutro o 21:00 mecz Hiszpania-Argentyna, a przed nami, przed tym meczem zaplanowano ceremonię zamknięcia Mundialu. Wystąpi m.in. Robbie Williams, a według nieoficjalnych informacji na scenie ma pojawić się też Post Malone. W przerwie meczu będzie też koncert, który ma przypominać słynne halftime show, a wśród gwiazd m.in. Shakira, Madonna i Justin Bieber. Ze względu na koncert przerwa w finale Mundialu ma być wydłużona. FIFA oficjalnie poinformowała, że potrwa 18 minut i 30 sekund. Mundial króluje też w gorącej 20 Radia SK. Na miejscu pierwszym jest Shakira z hitem Die Die. To hymn mistrzostw świata, który zapewne jutro kibice usłyszą na żywo na stadionie. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujecie na ulubione hity i słuchacie listy hitów Radia SK w każdy piątek po 18. No a kawałek Die Die gram już teraz.
1: Impreska.
2: Idealna, no idealny moment 19, żeby zaciągnąć zasłony w pokoju, zapalić świeczkę zapachową, na przykład o zapachu ananasa i mango. No i można też zrobić głośniej Radio SK, no bo będzie bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o hity na czasie, na początek 19 obiecana Shakira, dam dam. Dam dam, co się będę cykał, a nie wiem czy wiecie, nie wiem czy mówiłem, bo ja potrafię udawać Shakirę. Uwaga, proszę zrobić głośniej. Na na na na na na na na na na na. To jeśli chodzi o tekst, to tyle się na razie nauczyłem.

0: Niespełna 21-letni sombr, romantyczny, pięknie brzmiący. My Body is Ready, tak ochrzcili ten kawałek. 10, 11, 12 minut, już za chwilę po 19. Tak ten czas leci, szczególnie jak się ma wolne, szczególnie jak jest sobota. To jest trochę jak z pogodą i weekendem. Jak macie wolny, to zawsze pada. Słuchajcie, słuchajcie, zróbcie głośniej. Ja się oczywiście nazywam Paweł Bogaj i możecie do mnie dzwonić. Cały czas czekam na wasze telefony, no i głosówki. 664-402-302 albo eskowy messenger. Zdradźcie mi, czego potrzebujecie w ten sobotni weekend. Zaczęło się od tego...
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabo!
0: Na pewno znacie ten kawałek.
1: Wymasuj moje uda.
0: Pani się domaga masowania, a czego domagają się słuchacze Radia SK?
2: W ten sobotni wieczór potrzebuję wyjść już z pracy, iść napić się zimnego szejka i przeteleportować się na jakiś wyjazd za granicą, żeby odpocząć z Anetką.
0: O, ciekawe, kim jest Anetka. Pozdrawiamy gorąco, no mam nadzieję, że to się spełni.
3: Hej, na sobotni wieczór potrzebuję pizzy wielkości moich problemów, kogoś, kto za to zapłaci, pilota, no i alibi na poniedziałek.
0: A ja akurat nie mam

Mam nadzieję, że Bibi Rexa nie obrazi się na to, co powiem, ale na początku ten kawałek, czyli New Religion, w ogóle mi nie siedział. Posłuchałem raz, posłuchałem 7, no i teraz bardzo mi się podoba. Bibi Rexa już za nami, zróbcie głośniej, 20 minut po godzinie 19. Karol z Kielc napisał mi coś takiego na Messengerze, że mamy końcówkę lipca, a to oznacza, że zaraz będzie jesień. O. Karol, jeśli u ciebie w lipcu jest już jesień, to pewnie w grudniu szukasz jajek wielkanocnych na 100%. Ja mam wrażenie, że Karol z Kielc to jest taki oficjalny ambasador narzekania na pogodę z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. No to żeby ci było trochę cieplej, żeby ta jesień odeszła. Dobry numer. Na Zagodoro już teraz wesce.

0: Nie no, jak Jason Derulo zrobi kawałek, no to mamy hit. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo. Na początku, Jason Derulo ma taką, taki schemat wydawania piosenek, że na początku wrzuca piosenkę na TikToka. Jak jest sukces, to kończy tą piosenkę. To jest tip, protip Jasona Derulo. Jakbyście tworzyli jakiś numer, spróbujcie, może u was też zażre. Jeśli chodzi o fajne numery i znane numery, no to Justyna Steczkowska, ona jest znana i ma znane numery, ale podobno też szaleje nad basenem, czy tam w mikrobikini. No, oglądam, fotki robią wrażenie, ale umówmy się, gdybym ja poszedł na basen w czymś takim mikro, no to zamiast portali plotkarskich pisałyby co najwyżej, nie wiem, Straż Miejska w rubryce Zakłócenia Porządku. Pani Justyna, no naprawdę, polecam zerknąć w sieci na te zdjęcia.
1: Reklama.
2: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wyjdź

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wyjdź

Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze Twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór. Nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy.

0: Sushi. Jurowiecka 17. Wyróżnia nas jakość. To będzie ostatnia reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: SK.

Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK, 43 minuty po 19, czyli czekaj, 16 minut zostało nam do 20, sobotni wieczór rozkręca się na dobre. A ja już teraz, uwaga, przypominam, że dzisiaj od północy na naszej antenie SK Live Remix antenę przejmują i no i wasze głośniki, oczywiście najlepsi, najwięksi światowi DJ-e. Pojawią się m.in. Robin Schulz, Steve Aoki, Meduza, Kygo, czy właśnie grany przed chwilą David Guetta. Szykujcie odbiorniki na grubą noc. SK Live Remix w każdy piątek i sobotę w Radiu SK. Polecam! A ci, którzy zaspali, no to oczywiście w naszej aplikacji też możecie sobie posłuchać.

Nówka sztuka w Radiu SK. 7,5 minuty zostało nam do godziny 20. RMB, czyli Ring My Bell. Czyli chodzi o to, żeby sprawić coś takiego, że ta druga osoba poczuje radość i podniecenie. O tym właśnie był ten kawałek. Jak nie zanotowaliście, no to oczywiście możecie sobie sprawdzać, co dla was graliśmy na sk.pl. 6 minut niecałe zostało nam do 20. Za 3 godziny równo finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata. No czyli mecz o trzecie miejsce, a w nim dwie piłkarskie potęgi. Francja i Anglia, 23. Ten mecz startuje. Możecie mi się nagrać na Messengerze, za kim jesteście? Anglia czy może Francja?

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: SK.
12: SK. Summer.
13: Nie macie pomysłów na to, jak spędzić lato? Julia Łata, ruszam z pomocą. Już za tydzień w sobotę wszystkie drogi prowadzą na Horten Arenę. Wraca Ekstraklasa. W pierwszej kolejce Jagiellonia Białystok podejmie u siebie koronę Kielce. Żółto-czerwoni będą potrzebować naszego wsparcia, by rozpocząć sezon od zwycięstwa. Początek starcia przy Słonecznej o 14.45. 2 sierpnia warto zrobić sobie wycieczkę z Białegostoku do Grodziska. Tam masa atrakcji. Będą lokalne przysmaki, animacje dla dzieci, występy sceniczne i niezapomniana atmosfera. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Bajera. Na miejscu spotkacie też nasz letni patrol SK Summer City. Będą konkursy i wakacyjne eskowe gadżety do zgarnięcia. A jeśli chcecie potańczyć, to wpadajcie dziś do Rokoko Summer. Tam DJ zaserwuje najgorętsze kawałki, do tego orzeźwiające napoje, leżaki i wakacyjna atmosfera. Wszystko w sercu miasta.
11: SK Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Muzyką się żyje.
15: Męskie granie robi przystanek w Gdańsku. Dzisiaj drugi dzień imprezy. Na scenie pojawią się m.in. Kuba i Kuba, Wiktor Waligura czy bracia Kacperczyk, a także autorzy hymnu tegorocznej trasy, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Za 2 tygodnie męskie granie przeniesie się do Wrocławia. A polski raper obrzucony jajkami i butelkami, wczorajszy koncert Sentino w Gdańsku musiał zostać przerwany. Już od początku koncertu sytuacja była napięta, aż w pewnym momencie w ogóle nie dało się kontynuować występu. Raper zdążył zagrać tylko 2 piosenki, no i w pewnym momencie dostał nawet butelką w głowę i zszedł ze sceny. Nie żeby coś, ale następny koncert Sentino zaplanowany jest na 31 lipca we Wrocławiu. Prosimy nie zabierać jajek.
4: Impreska.
11: Impreska.
4: Impreska.
11: Impreska.
15: Impreska. 20

specjalnie na zegarach, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Paweł Bogaj, witam i zapraszam na kolejną godzinę, a za chwilę gram nowość. Nowość, którą możecie już kojarzyć z TikToka Radia SK, a za chwilę więcej szczegółów. Ale zanim nowość, no to zagram hit od naszego Polaka rodaka. Andy Dez za chwilę. Andy Dez już teraz i jego Zakaria.

0: nowość? Nie? No to w takim razie ja powiem. Czas na nowość!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wczoraj premierowo zagraliśmy wam już ten kawałek na Eskowej antenie. Ostatnio mnóstwo tego na TikToku i Instagramie. Nawet nasza Kasia Węsierska w duecie z naszym Łukaszem Zduńczykiem zatańczyła do tego numeru w naszym radiowym studio. No oczywiście wszystko do zobaczenia i do polajkowania na naszym eskowym Instagramie. No a kawałek już teraz do usłyszenia w Radiu Eska. Zróbcie głośniej, Perdzin, Sama. No ciekawe, czy wam siądzie. Radio Eska. Bo na TikToku się podoba.

0: Amber City w Radiu SK, prawie 18 minut po godzinie 20. Bardzo dobry numer. Ostatnio nadużywam przy tym kawałku przycisku replay. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja bym potrzebował jeszcze takich kawałków. Naprawdę w tym stylu. Ale pytanie jest jedno. Czego wy dzisiaj potrzebujecie? Wszystko zaczęło się od tego, że pani potrzebowała masażu.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Ramuś! Masuj moje uda.
0: No, więcej to sobie znajdziecie w internecie. No i pani potrzebowała masażu, ale czego wy potrzebujecie w ten sobotni, piękny wieczór? Proszę bardzo, wasze propozycje z Messengera.
2: Witam wszystkich, ten piękny sobotni wieczór. I teraz tak, co by mi się przydał taki roman? Roman to by mi się tutaj przydał do zmywania naczyń i do posprzątania. Oj, Romanie!
0: No ewidentnie pani czeka na swojego romana. Ktoś jeszcze? Co wam ma roman zrobić? Proszę, proszę dać znaka. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór?
3: No, ja bym chciała po prostu, żeby mąż mnie przez kilka minut nie denerwował i byłoby super fajnie.
0: Niestety myślę, że gdyby pan Roman przyszedł, to mąż miałby się czym denerwować.

0: No, ci państwo potrafią przedłużyć lato. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money w Radiu SK. 27 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Ja dostałem od Mileny, tej Mileny, która w czwartek zgarnęła kampera, taką wiadomość.
1: Super się bawiły! Chyba nie oddamy wam kampera.
2: Na pewno nie damy wam z powrotem.
0: Pozdrawiam gorąco. Bawcie się dobrze, moi drodzy. W niedzielę, poniedziałek trzeba tego kampera oddać. Niestety, no takie są zasady. Olga też pozdrawia chłopaka Michała, który teraz kieruje. Jadą razem do Sopotu i podobno ona liczy, że on się oświadczy. Ja sobie tak połączyłem te dwie sytuacje, bo w eskowym kamperze jeszcze się nikt nie oświadczał, a przydałyby się takie oświadczyny. Jak zgarnąć eskowego kampera i się w nim oświadczyć? No mam to w trzech prostych punktach. Zapisujcie. Na początku pobieracie apkę Radia SK, później się zgłaszacie i później czekacie na telefon. Radio SK. A jak zadzwonimy, no to... Na szybkości musicie ogarnąć pierścionek.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: prezentują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: Dawna to wiem.
1: Dzisiaj Gdańsk, męskie granie, proszę sobie sprawdzać. Cały ten zestaw będzie tam, no i będą oczywiście i bracia Katperczyk, i Kuba, i Wiktor Waligura. No mnóstwo artystów, którzy zaśpiewają właśnie na męskim graniu Orkiestra 2026. Ja sobie sprawdzam też muzyczne ciekawostki, nowości, ploteczki, no i czytam Ariana Grande. Gramy ją w Radiu SK. Ponownie związała się z Rickiem Alvarezem. Po 10 latach przerwy wrócili do siebie. A wy się czepiacie Wiśniewskiego i mandaryny. Radio SK. No bardzo nieładnie. A teraz Britney Spears. Dla wszystkich pań. Wiem, że lubicie.

0: dokładnie 10 miejsce gorącej 20 w Radiu SK. Za chwilę 21 to oczywiście Sad Girls od Bibi Rexy i Davida Getty. Ja przypominam, że od wczoraj mamy dla was świeże notowanie gorącej 20 na pierwszym Daj od Shakiry. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, co będzie na pierwszym miejscu w kolejny piątek, no to proszę wbijać na SK.pl i głosować.
1: SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zamyślcie się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.
0: SK. SK.
7: Łata, mam parę propozycji na wakacje. W Białymstoku trwa festiwal Podlaska Oktawa Kultur. To wielkie święto folku. Jutro na scenie na rynku Kościuszki wystąpią zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Dresze, Orkiestra Świętego Mikołaja oraz Fanfara Station. Koncerty startują o 17. Już za tydzień w weekend w stolicy Podlasia festiwal koszykówki. To będą dwa dni sportu, rodzinnej zabawy i bezpłatnych atrakcji. Wśród nich m.in. minikamp koszykarski dla dzieci i młodzieży z całej Polski oraz rodzinny piknik z koszykówką u Żubra. To na boiskach przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. A koniec lipca zapowiada się koncertowo. 25 lipca w Giżycku, a 31 w Ełku koncerty SK Music Tour. Wystąpią Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Tede oraz Tilaf. Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol SK Summer City. Będą konkursy i SK-owe gadżety do zgarnięcia. Wpadajcie i bawcie się razem z nami.
0: SK Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Muzyką się żyje.
8: W Radiu SK mamy dla Was idealną playlistę na wakacyjne imprezki. W każdy piątek po godzinie 18 gramy Wam SK Live Remix. Przez pierwsze 3 godziny słuchacie miksu SK-owych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Afrojack. Dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy też w sobotę. Już dzisiaj po północy słuchacie najlepszych setów DJ-skich. Wszyscy klubowicze zostańcie z SK-ą w piątek po godzinie 20, no i w sobotę po północy. A jak?
0: Imprezka.
8: 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Uwaga, znalazłem idealny cytat na sobotę. Dorosłość zaczyna się wtedy, gdy myślisz, że sobota to dzień na pranie, a nie na imprezy. No coś w tym jest, ja u siebie nie piorę. Ale to dlatego, że pralka mi robi pranie. Pozdrawiam gorąco, Paweł Bogaj, zapraszam.

0: Rock, Run, Run, River. Takie numery też gramy w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, 10 minut po 21. Czas na sporo nowej elektroniki. Thomas Gray, on z hukiem wszedł w 2026 rok. Dokładnie 12 stycznia wypuścił wszystkim już w tym momencie znany kawałek Rumors. No, ten numer podbił parkiety i sceny na całym świecie. A jak będzie z tym nowym kawałkiem od pana Thomasa? No, przekonamy się już teraz. Heaven, gramy to w radiu.

0: Ten gość zawsze jest w formie. Alex Warren w Radiu SK. Już prawie 19 minut po 21. Przed chwilą powiedziałem, jeśli chcecie kogoś pozdrowić, jeśli chcecie komuś coś powiedzieć przez Radio SK, no to jest taki sposób, pobieracie eskowego messengera na swój telefon. W sensie messengera pobieracie, jak macie, to już nie musicie. I nagrywacie. Nagrywacie naciskając ten piękny mikrofonik. Proszę bardzo, kto się do nas dodzwonił? Halo, halo.
1: Właśnie dostałem SMS-ka od swojej żony, że szykuje coś dla mnie fajnego. Kochanie, już pędzę!
0: No i pięknie, no i liczę na to, że to nie będzie sprzątanie garażu. Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam całą ekipę, która się bawi tutaj z nami na działce z okazji urodzin Darii. Pozdrawiam Agatę, Szymona, Damiana i no pijemy sobie, grillujemy, także jest fajnie, słuchamy oczywiście Eski. Pozdrawiam Karina.
0: No i pozdrawiam gorąco, no to jeszcze ktoś, kto ostatni nagrał się na naszego eskowego messengera.
3: Siema, Radio SK. My dzisiaj jesteśmy nad Wisłą. Dobrze się bawimy na urodzinach Wojtka. I teraz wszyscy...
0: 100 lat Wojtek, a ode mnie Wojtek Katy Perry. No taka fajna pani. Będzie o całowaniu.

0: fajna ta nowa bletka. Bletka i tańcz w Radiu SK, 28 minut po 21. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Bardzo dobrze trafiliście. Mam głosówkę, więc nie ośmielę się ją zagrać.
1: Cześć SK, pozdrawiamy
2: Piotra R.
3: oraz Mateusza U.
1: z ciepłego Poznania.
0: Pozdrawiam gorąco wszystkich z Poznania i tych państwa, którzy zostali przed chwilą wymienieni. Co ja czytam, słuchajcie, jeśli chodzi o Polskę, ponad 1/3 Polski jest zagrożona suszą. A eksperci ostrzegają, że to może doprowadzić do wzrostu cen żywności. No proszę uważać, proszę walczyć z tą suszą, no i w weekend polewać. Radio SK. Trawniki wodą, ludzie, o to mi chodziło.

0: Duke Dumont w Radiu SK. 16 minut zostało nam do godziny 22. Ja przypominam, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę Lady Gaga, a także uwaga, White 2115. Nówka sztuka. Tytuł to coś. Zostańcie z nami, to chwilę przed 22. Ale ja jeszcze odbieram wasze głosówki, no bo żal nie puścić. Proszę bardzo, Kamil.
1: Siemanko, z tej strony Kamil. Właśnie sobie wracam z pewnej restauracji, mam bardzo dobrego hamburgera. O. Jadę się spotkać ze znajomymi i wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dziękujemy bardzo, smacznego tego hamburgera życzymy. Ktoś jeszcze?
2: Cześć wszystkim, pozdrawiam was, drogi. Jedziemy właśnie na imprezę, na najlepsze imprezy są w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, Szymona, Piotrka, Agnieszka.

0: Agnieszkę, Kaśkę, całą ekipę wyjazdową.
1: No, pięknie to brzmi. Cóż to musiał być za wyjazd? Co tam się działo? Ktoś jeszcze?
2: No hopie, ja ci powiem, że ja to i pod lewą, i po lewą. Także Syczkim, zdrówka życzę. I słuchaj, ta Radia SK.
1: Ten pan dzwonił z okolicy Zakopanego. Poczekajcie, niech ja sprawdzę. Ej, no nie, naprawdę? Naprawdę? No pobrało mi dwie dychy. No weź.

Można już skakać, słuchajcie, do góry. 5 minut zostało nam do 22. To jest oczywiście nowość od White'a, 2-1-1-5. Przypominam, dzisiaj mecz, tak, za godzinę Anglia-Francja. Ale dla tych, co nie lubią piłki nożnej, to uwaga, wielbiciele siatkówki, zróbcie głośniej. Również o 23 grają nasi siatkarze z Francją. Pokonali już Brazylijczyków prawie 20 godzin temu. No to myślę, że Francję też pykną. Ja oczywiście trzymam kciuki za naszych. Za was też trzymam kciuki, oczywiście. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się.

0: la. Reklama. Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.
2: Eska. Eska. Summer.
3: Już jutro finał mundialu, a wspólnie możecie go obejrzeć na Młynowej. Tam ogromny telebim, strefa gastro, rzeźwiające napoje, leżaki i parasole. Wpadajcie i kibicujcie wspólnie swoim faworytom. Mecz startuje o godzinie 21:00, a w środę na Młynowej bezpłatne zajęcia taneczne. To dobra okazja, by nauczyć się salsy, poruszać bioderkami i poznać nowych ludzi. Wpadajcie od 21:00. Od czwartku do soboty w Tykocinie festiwal Królewskie Śpiewanie. To będą 3 dni muzycznych emocji nad Narwią. Wystąpią m.in. Igor Herbut i grupa Lemon, Raz, Dwa, Trzy i Leszek Możdżer. To wszystko w amfiteatrze nad Narwią, a 25 i 26 lipca na boiskach obok 1 liceum w Białymstoku odbędzie się pierwsza edycja festiwalu koszykówki. W programie Krzysztof Sulima Camp, czyli bezpłatny minikamp koszykarski dla dzieci i młodzieży oraz rodzinny piknik z koszykówką u Żubra.
2: Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.